0: Halo, halo.
1: Rozga.
0: Rozga, evo upisano. Rozga 6 glasova, Pavel i Toma 4, Giuliano 1 i za vas još minuta i 10 sekundi na raspolaganju.